0: Michał Cysz. Wotnitka je serbska verzija tež na YouTube widzieć. Prini pospyt zromadneho dziewa z českej televizio je so potajkim poradziju na kanalu Filmy Český a Slovenský film na makače vonu serbsku verziju. Wy bajce z leta 2010 minuty starostuje so słońca, wohin, wieto, zemia, a woda wo nasz świat. Słuchajcie raz.
1: Ludzie na dolinach są różni. Pieniędzy są im jacy hodne hać, przeczestwo albo lubość.
2: A chcecie samo, żebych szybko zniczył, misto, żebych służył.
3: Kradnu się pokłady. Przyswoja się pola, lesy, rieba ja za wulą. Co zabyli? So su bohatstva zemje za šich.
4: Tak to je. Ty su ľudžo dôo bez dolada. Ale prajče, nie je tam na dolinách zcela ničo dobroho.
5: Nekoci ľudžo su dobri, ale či nima ja žanu moc?
0: Když chcete sice ve filmu naposkač a tiež vobladač, potom dobieli tam na českú stranu poladač na kanálu Filmy Český a Slovenský film. A tam dobíče prošu, a to do mňa v úraze prajč, dobíče nic soni na dešča zapodač, jeli za tým pýtače, ale diestová vila. Potom film nadejdeče. Cimičine po cibliky naš ješť.

0: Wieder, wieder musst du wunderbar gang gehen.
1: Albert Camus je se svojimi myslemi o absurdnem svojsku filozofiju stvoril. Z romanami kajš Cuze Amour je se Nobelove mito zaslužil. Je so francuski rezistans přečivo nacijam zasadžoval, je nepravdu a nespravnošče svojeho časa švikal šo jedne haci přitim se svojimi zjaskaremi rozkida. A, štož lidma nichtu ví, bun by pše dokvadne 90 letami Budešin opytal a o tym nekotre krotke linky napisal. Leče 1966 by mode Camus krotko po studiu z manželské po Európe popuču. Austrijska, Nímska, Česko-Slovakska, Italska, to bych u nekotre kraje kotrež staj opytavoj. Nebe pak to žana lohka jizba. Manželstvo by kríze a by u jizby doskončne zrešči. K tomu doživí Camus jako levicarsce nastajen člověk nacionalsocializm namestne. Jednym liście by samo przeczyli pisał, że przyjedzie runie z Niemskie, gdzie szo za jidu smerdzi. Z tutych jego listów wiemy, zobie so z początk augusta z Prahy do Dreżdżan, a wotam dale do Olomouca podał, a niedzie popuczu jedre Budyszin wopytał. Wotem pak jenoś zażnym dżęca lidma w obkiczbowanym eseju czytamy. Naspomni gotiski kierchio Budyszinie, a kaksu jemu ta modre rańsze niebio, a jaskrawe czerwene granie napadnili. To je šo. Ladajo na gotiski kierchio może medresto ukadzeć, zo je Mikwałsz kłopytał. Hacz by jemu przytym nieszto serbskie napadnęło? Dosponie ze zjawnoście bu serbszczyna, gdzie hakle 1907 utłoczena. A narone napisy na Mikwałszku su tak a tak wostali. Kusk Niemscy by un mo, a krótko do to by Praze. Mo potajk im być, zo by jemu znajmniejsza dwuryczność napadnęła. Za situacije menšinou běšak senzibilizovany. 1913 bu tedyše francouzské kolonii algerijské jako syn kudeju francouzského upučovarju narodženy. Znaješe dvuklasovú tovaršnošť kolonie rovně takéž potvočovanie menšinou na kraju, o čímž by jako žurnalist nadrobne rozpravjal. Ač rovně štelko o Budyšinie písal nebie, vieme zo opýta Albert Camus v auguste před 1914 letami šprevine miesto.
0: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

0: Lubecie ci dobre ranje. Sche prosi nach nikakim zwierien zu pobeli, abo sche kwile mieli domara sylle womere zwieria ta nasa rodzie wopkeć boacz, znano sche przy tym samo wiewiaczku wuladali. Wiewiaczka je zarodowe zwierio lieta, a nitko zonicze wo małych, czerwieno-brunych zwieriatkach skunczkojty maj wuszkomaj, a tu si wopuszku nikotre fakty.
1: Wiewiaczka je zabyczywy zarodnik.
0: Na zimě zahřeba po celé zahrodě vorěši po tisacorech, zoby je zimě jako provianca so vůřebala. Na věle skovu pak so potom věc nedopomní, tak so naliču lute vorěšinky skadžeja.
1: Jevěčky mají vosebite zuby.
0: Znejmenša 4 prýdně, s kotrými šrumzaja. Tute zuby rostu celé živěně dále. Dla toho dobia twerde skory a vorechi rymzač zoberu zuby rynie krótkie wostali.
1: Wiewiaczki su prawi sportowcy.
0: Móża mienujcy z jednym skokom tak daleko skoczyć, każ duhe je auto, po takim nikak 5 metrów. Ich wopusz beru przy tym tak rzec jako wodzidwo. A móża po zdunkach na wowie dele wazyć, dokelż chodzę so zadniej nóżce do zady zwiatnyć. Wo skakanie cyle wysoko horie, wo małe artysty, a wo profie przy mikrofonie punże tyś jutze.
1: Dziś wustła zaraz rano na podziwie czyś.
2: Dundak! Dundak!

Na aktualne Wulatka możeć poladać, gdyż sobotu zapasli. Na tej mediatece to możeć nakwatać aktualne Wulatka. Potom poladamy na koniec tydzienia w Sernianach. Maja wiesny swiedzień ze wubiedzowaniem wojniowych woborów so dżęca zahaji. Potom DJ Romano też piska dżęca hiżo. Aha, dżo niedzielę to może czy si tam tojś to lubić dać. A to mam też nudą po przyczynie studzce. Bo Szefani Klosec jeszcze dalszą przekwapienku, że Serniany nastupa, kiedy był proszę. Posledach Šerce Canky je jutze sobotu v Hurkach zariadovanie pod motom Leto židovskeje kultúry. So zariadovanie vodmie na po dvima je vukodžovanie pouse cioch besadne kúvo a štyrioch koncert z Karolinu Ajkec, kýž hudži na teremíne. Zetkanie oldtimerov všetco vábi. Při Bjavodskim jezoru Tunkroč přes cíve konstitutnia vodženstvíšeho hađo nedžele přijest prošu je ze smíra delný vujest, když cíče so tam vobdželič. A jeden ze smíraško bude, so předstají so tam tiež vosebite NDR-ske vubidžovanske auto Melkusove tak mienované, kýž bude tam vústajene. No a ja to je nitko vosebite trend. V minulých letach je so tu vúmiu menujúce kino, lečné kino v čornom halštrove, čornom komcu napríklad sú militajke, alebo tiež tu ve Budešine. Nitko ve Stroži, tam ve biosférovém rezerváče na dvorie, tam ve Starý Vočerní a tam maja všetko nitko piatk lečné kino. Že sač menšinu dosedeme.

0: Virginians gewesen, das Virginians Supplezzo ja haben. Boa, bliebe Ariane, Schiedbullne, ist du da München oder ist du mich hier? No, hi, Annedelu, Bobo, New Maya, Dampschetzo, Programm, das ist Rio, Wanyom, Abiesa, du am erst Druim, wurde dann die Schwede Skupina, Leindenzerko, Leindenzerko, Gische, Suchu, Jewes, Smerjatzi, Adotalische, Genie, Sjaune, Wustupiwa, Nea, Atoso, Zminikunstigenia. To je menujce ta vosebita nedjela ze sprinim zjavnim vstupim. Jedna ze srejovakov je Angela Matješcina, a nazvučovaka skupine je, kiš stajnite za novimi remi sledži Lilo Bulankova.
1: Ja predse po YouTube poladam, tak mi de ideju hujbe, pon dale dam.
2: Dota smo boli na navninah, nekaj obojen diamantnik vas. Ale jak nie na świecie na katrę są pan nas, katrę z nami rewe, katrę są pani pan, tak nas organizowali, ale się uczyni.
0: No, a dusz chcecie widzieć, jak rynie są serie nazwuczowali, a niechacie to je skomnić, potem poladajcie tla do Sernian, tam na wiesny świecień. Niedzielu po południu możecie się skupinu Leindenceru a Leindencerku wobladać na sernianskim wiesnym świecieniu. A ja może wam jenoś rzec, a ty szpalce tłoczyć, niech so wam wustup zeszlachci a poradzi, aż niecie hobas skip schickles knai to je die schwose bitte mütter du se do hodost za to zvučoval Helena Vondračková to tede padal dešť.

Przy tym rytmu słowiesne zwiedzenie witają. Na przykład już tu wysanianach. No to jeden, dwa typy rytmus. To jest moja zwiedzenia. A jak będzie rytmus dalej? A tu nie kusko przyjeść. To jak Weißelberg. Ingrid Rakec, też rodzina Cisco Czanka. Jeden z moich favoritów też jako Oldie, a Evergreen. Andreas Spitanko, a dobry rakę,

Wokupan Johan Karelce nam spiewasze w juhu. No hej, co tak spomożne kupanie leca nie wupadnie, gdyż poladamy na niemsku służbu, gdyż ludzi wukowa przy kupaniu mienujce, tak są zwieścili aktualną statystyku. Leca w juniu miechu tylko w oporu przy kupaniu, kajże minionych 23 letach nic wiac. 261 ludzi jestem jest tym hiżo zatepiło. Ano, iż to fachucy minia trochu nieskiedźmni su tyś nydom przehorco dowody skoczyli do toho, wiezo tyś najpred raz trochu wokwodnić to, što się na macza nan predwała, bo tyś dzieta woka nidy, gdy se so stupił dowody najpred raz kuso napryskać, a wutrobiczku wumyć, a potom hakle dowody skoczyć. Po takim kiedźbujcie tyś naso a spytajcie tyś na to myslić, gdyż dowody dziecię nic zostrze. Cyle horce leżacy byli pod hołym niebiom w najwiecim słońcu, a potem skoczycie nuc, to może też być, za to potem są negatywnie w uskutkuje. Cimieńczyny jeszcze potem je biedlk

Just ein Chip on der Po, was du mich. Barowe Festival ve Radvorio Vita. Wszyscy wykonstydzenia, dżęca, dżelusys, natoczenią piwa, jutce, jo potom party, popa, techno, a niedzielu rańcze piłko z kroszczanskimi hercami. Aktualne wusowanie wulatka możecie się wobladać w ARD Mediatece, jedyście minionu sobotu zapasli. Se to oryginalnie wobladać. Sanjanie też swiecza wiesny swiedzień, dżęca za iso. Svedjen s vubičovanjom vohňovych voboru a potom večo DJ Romano Piska. No a jutze so potom večo tež rie a nedželu je program. Tež se svoste mi te rejovanske skupinu. Tak veľa môžu hižo rec, čen sa ráno sem o tom hižo rečova. No a vyhu přichodné hodine hiš raz na vose bite rejovanske programy pokazam. Posleda šerce Canky je jutze sobotovo horkar zariadovanie pod motom Leto židovskej kultúry, so zariadovanie vodmeje na podvimaj vukodžovanie pouse, cioch Miesadnikovo a popudňu štyrioch koncert s Karolinu Ajkec, kýž hudži na termínie. A zetkanie oldtimerov při Bjavodskim jezoru. A to přes cíve konstydženia, to sče tam vútrobne vítani. A vosebitosť je, zo zmeja tam tiež vosebite historické auto, menujúce tak menované Melkus RS 10. To byše jeničké sportové auto, kýže so z NDR-ské čase produkovalo přes Heinza Melkusa a nebo přišodne nan. Je mi husto dosť povedal, zo je v 70. letách tam ve Drežanách sobu šrubovalo a tak menované Ost Ferrari sobu natvaril. Dvimenčenie do Cibilky na 8. Dobranie přeje srbský rozvoz.

0: Das Märchen Wenke, Sabota, das wird da www, weder Wunamankanki, stolz so ist der Dalsche, ho, wusleji. Potom es nosse, napschikwat Märchen sa Jens, nischi Jane, tolle.
1: 3, 2, 1. Www, weder, weder most, Wunamankanki.
2: Albert Camus je se svojimi myslemi o absurdnem svojsku filozofiju stvoril. Z romanami kajš Cuze a Mor je se Nobelove myto zaslužil. Je so francuski rezistans přečivo naciam zasadžoval, je nepravdu a nespravnošče svojeho časa švikal šo jedne haci přitim se svojimi zjaskarami rozkida. A, štož lidma nichtu vie, bun by pše dokvadne 90 letami Budešin opytal a o tym nekotre krotke linky napisal. Leče 1966 bie mode Camus krotko po studiu z manželske po Európe popuču. Austrijska, Nimska, Česko-Slovakska, Italska, to bychu nekotre kraje kotrež staj opytavoj. Nebe pak to žana lohka jizba. Manželstvo bie krize a bie u jizbe doskončne zrešči. K tomu doživi Camus jako levicarsce nastajene človek nacionalsocializm namestne. Jednym liście by samo przeczyli pisał, że przyjedzie runie z Niemskie, gdzie szo za jidu smerdzi. Z tutych jego listów wiemy, zobie so z początku augusta z Prahy do Dreżdżan, a o tam dalej do Olomouca podał, a niedzie popuczu jedre Budyszin opytał. W tym pak jenoś zażnym dżęca lidma w obkiczbowanym eseju czytamy. Naspomni gotiski kierch o Budyszinie, a kaksu jemu tam modre rańsze niebio, a jaskrawe czerwene granie napadnili. To je szo. Ladajo na gotiski kierch o możemy dresto ukadzieć, zo je Mikwałsz kłopytał. Hacz by jemu przytym niż to serbskie napadnęło? Dosponie ze zjawnoście bu serbszczyna, gdzie hakle 1907 utłoczena. A narone napisy na Mikwałszku su tak a tak wostali. Kusk Niemscy by un mo, a krótko do to by Praze. Mo potajk im być, zo by jemu z najmniejsza dwuryczność napadnęła. Za situacije menšino běšak senzibilizovane. 1900 cínače bu tedeše francouzske kolonii algerijske jako syn kudeju francouzskeho upučovarju narodžene. Znaješe dvuklasovu tovaršnošt kolonie runje takéž potvočovanje menšino na kraju, vočimž by jako žurnalist nadrobne rozpravjal. Ač runje štelko vo Budyšinje pisao nebie, vieme zo opyta Albert Camus v augusce pšet 90 letami šprevine mjesto.

So, da lass Jim ja zapoczną z tym najważniejszym wyskacz z tej wódrowny Jacksonem słucharjem serbskiego rozwosa. Wyskacz z tej w haju, menujcy za radworjom do wobiju smiru, tam wyska jak jedźbu proszu. To nie je hudne, tam si takie drohe wobrazy domoj skazać po takim wyskacz w haju za radworjom. A to je hučná pokazka do tutej hodiny, hač do 8, hač do 9. Matias Kieslinge podľa Katarína Rubla-Kojc bude tiež podľa. A Ralf Bumibosi, ladajte nám. Ja si zcova tak viesta nesem, hač nebi Ralf Bumibosi tež raz v Sernjanach tam na viesnym svedženiu za NDR-ske čase. To nesem se viesta Tina Daute na kujiš depad. Snano chcete tež potom raz besadovať, když tam niečo usedíte. A šalku kove, ja si zesvodžiť dače 8 po 8.

0: Sernjane Sveča, Vesne Svečin, Dobra Zromadnost, Zabawa Hižova Dženca Večora, z Svohňovimi Vobornikami, kiš tam Dženca Večosa Vubiečuja, a dalša teka Vosebitost bude Nidželu Popodnju. Tam zmeja pisane program, a tiež z Zbesadu samosobie a z Srijovanjo. Menujce, vstupi tam prenjemu raze skupina Line Dancerov, kiš zvučuje ve smerđaci. Dotal ženje išče zjavne vstupili nesu, a to bude nedželu pak celi hinak. A tak vesela so rejovaki kovokovo Angele Matješcine je jara na vas, a nazučovaka skupine je Lilo Bulankova.
1: Ja přece po YouTube poladam, tak mi de ideju hujbe, pon dale dam.
2: Dotal smo boli na Nauninach, nekaj bojen diamantnek vas. Ale jak nie, na świecie, na które są po nas, które z nami rewia, które są wani po tak nas organizowali, ale no. Zuczni.
0: A tak sme my čipni, jak to wypada, gdyż tam we Sernjanach niedzielu popołudniu zarejuja, rejeki są sami nas uczowali. Hoj, a tak wesela sobie za też na wutrobity przyklesk.

0: Lubicie ci dobre ranje. Sche prosinach nikakim zwierien zu pobyli, abo sche kwile mieli domara sylle womiere zwieria da nasa rodzie wopkeć boacz, znano sche przy tym samo wiewiaczku wuladali. Wiewiaczka je zarodowe zwierio lieta, a nitko zonicze wo małych, czerwieno-brunych zwieriatkach skunczkojty maj wuszko maj, a tu si wopuszku nikotre fakty.
1: Wiewiaczka je zabyczywy zarodnik.
0: Na zimie zarieba po cywie zarodzie woriesi po tysacorych, zoby je zimie jako prowianca so wurebała. Na wiele skołów pak so potom wiac nie dopomni, tak so naliczu lute woriesinki skadzieja.
1: Wiewiaczki mają wosobite zuby.
0: Z najmniejsza 4 prydnie, z kotrymi szrymzaja. Tute zuby rostu cywe żywienie dale. Dla toho dobia twerde skory a worechi rymzac zobru zuby rynie krótkie wostali.
1: Wiewiaczki są prawi sportowcy.
0: Muža mienujcu z jednym skokom tak daleko skočić, kež dlhé je auto, potekim nikak 5 metrov. Ich vopuš beru přitom tak rec jako vodžidvo. A muža po zdunkach navoje dele vazič, dokelč hoďa so zadnej nožce dozadu zvertnič. Vo skakanie cíle vysoko horie, vo malé artisty a vo profie při mikrofonie punže tiež juce.
1: Tiež vúsa za vás ráno na podžiúčiš.
2: Dundak! Dundak!

0: Mam jaca szpuny, my na pokoj wostecie, my na pokoj wostecie.
1: Jest dybkom na pół, dziewięćdziesiąt.
2: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Benno Schulta.
3: Dobranie. W wiacore serbskich gminach lica starszyjski pszinożk za pestowanie żłobik a hort zwyża. Przyczyna są stupace koszty za personal a udzierżowanie. Tak zmienia starszy zakupowanie dzieci w Ralbicach od 1. oktobra ze 172 eurami za cyłodniowskie miestno w pestowani 15 euro wiac płacić. Przynożk za żłobikarskie miestno stupa od 23 na 324 euro. W Kruščicach zmienia od septembra nowe popłatki za pestowanie a żłobik. Tam płaci cyłodniowskie miestno potom 166 euro. Też u pestowaniach gminy Pančice Kuko popłatki lica przymierja. W Wojerecach może bylina twarska towarzność prózny bloka w nowym mieście zanirować. Spoczatne cichu doma jest złotorać, w obydlero pak bychu są za wukowanie w szturcie tak minowanego wieka jeden zasadzili. Nitko je bylina twarska towarzność dostała spichuanskie peneze, z którym iż może niemale połecu trebnych 14 milionów euro za zanirowanie zapłacić. Blokaj z dohromady niedzie 100 bylinami dostanete lifty a moderne typenie. Tyś wąkony areál ma so poręczyć, twarskie dzieła chcecie k letu zahajić, modernizowanie ma cilje tatrać. Na letaniszczu letoniu zahaja so dżęca 22. budeske letanskie dny. Letarskie kluby z regiona a cywie zakskie prezentuje tam mez drugim historiske letadła, na przykład jak 52. Ze sowieckim treningovým letadlom sú so od 1970 let generácie pilotov vukubovali. Dohromady bude niedzie cice či mašinové vústajenci na letanišču vidieť. S mnohými poskyčia tiež kovo lete za vopetovariu. Za letanské dny sú tiež leca za so vosebite busy a šatl organizované, ktoré škúždu hodinu darmotne ze všelakých stáciom ešte do Letonia jezdia. Pone obsadzenie smolarec knijani Budyšiny je čera ľudové nakladnictvo domovina premiéru knihy Dotkania svedčivo. Nevinuje so básnik Milan Rábal mez druhým svojim koreňam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživeniam v Užice a svojemu počahe knihy. Nimo Rábala čitachu tež viacerí serbsce autorojo a autorky básne českého přečela Serbov z Vornočic. Milan Rábal je spošči so 2023 myto domoviny za vúriadne zaslužby za serbstvo. Mez obdzielnicami a obdzielnikami Międzynarodného letného kurza za serbskú rič a kultúru je letca zájem na ričnom certifikáče hone serbštiny vo sebe vulky. Cia 20 serbštiny vukniacich je so rozsudživo prúvanie na jednom z 5 ričných nivou a 1 do C1 absolvovač. Čera miechu písomné prúvania a dženca zvoža erdne prúvania. Certifikovanie poskyča Ričné centrum Vítaj. Tak daleko naše pôjšte, kýž namákaček, až to znajete na našej internetovej strone a tiež na handiu v našej app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: To bude práve lečné, svončné dženie, nekotrom ročovky tiež k tomu pšindu, ale vlastne pšivšim suchotu a honi Užice 24 do 26 stopne dženca zmením trojka trošku kvôdnišo, hať zaješvedne, ale to je jenom dženca, kaž páni júce zas trošku viac a nedelu potom ište čoplišo. Dženca k tomu tiež potom ište vicik ze severo-zapadaduje.
4: Na druhá synčo nestáva dobrú jezbu do džencnišeho. Nimale hižo do poudnja, to je na podživečiš, no toto rano.
3: To je po nás skoro šipo,
4: no. To je za šipo, no. Hela, knižto štend, ach, tu mviskač.
3: Haj.
4: Jole, dočekajče, no, to še ta, ve haju. Menujte do vobeju smiru, za radvorjom tu haj, ječe tam pomijal, jeli trebače dolo foto, to haj, to tu inčočo, tam ne trebače zajet.
3: Čorno bivo, to nije tako.
4: Čorno bivo, nije rene. Díky vám už o 4 po napoživeči.
2: Serbský rozvoz.
4: To, že bo falva vodin buchmo, to zabili, ale tu vyskač, behajú, to vobiju smíru.

0: Jeszcze noch dołożę do żywienia, to lata doło po tym jeszcze biesadujesz, a powiadasz, a co smiesz, a stano je to też takie nieuszydne dołożę do żywienia, kiedyś je mianujcie Jan Rucha ze zdzierje do żywio kiczbu. On chce się mianujcie, w odwiesti je przedszelki, w osobite tykanc jest, kotraż pak bydli w rudnych horinach. No a jaż to dobieszy to czynić, se wiezo tam dojecz, z przedszelem jamu pytom.
1: To byś nasz plan, a dokiż o to przy lochkosa z autem tam dojeć, co ci przeczele a ja, wujku klamu mieli, a su prajeli, ludzio, my z mopytach jedziemy.
2: Tak po takim przedowzacze ja na ruchę ze zdziery. Kajke strapacy to su, a kajko dodom deju ich oczakuje, wosyby dyż za mopedom jeszcze połne przypojeszak czynieś, wszak su hakle popuczu dożywili.
1: Myśmy przez 4 dny od zdziery do kamienic, a za so ruczo jeli. Doromady bychu to skoro 350 km na mopetach przez Dreżan, Freiberg a naszą rianą w okolinu tu w Zakskie.
2: Tak prawie do rudnych horinów pak jeli nesu, su za kamienicu na hore Rabenstein przenocowali, ale to szak je też iżo naročnie dosć za takie mopedy.
1: A ja iżo widzu, ka siedzicze runy prede radia a si myslicze, o je, tu te stare maszyny tola nudom rozliče ja. Jak chcecie da so z tym starym cajkom do kamienic dojeć?
2: No a potem też za so roczo. Na prynie etapie do kamienicy szak nie su przedobre wiedro mieli, skiere panca te biesze. A su mopedy to utrali?
1: K naszym zbożom miachmy jenoś dwie przestawce, kiesz nie su zaplanowane byli. Z prynom joso jeden woprócz puknu, a dybachmy jeno zapalnu switchku minić, kiesz joso skoncowała.
2: Rabenstein su naposled po niedzie 7 godzinach docpieli.
1: One by się woprócz krasne wiedro na zbytnych dnach w kamienic, a myśmy z grillowaniem też moku wulety do na przykład Augustus pokczynili, a myśmy cyle jednory woprócz riany czas mieli.
2: Na drugim dniu dowola, ja ich potem przeczeka z Annaberga Buchholca wapytała, a ona mi jeszcze tun slubiene tykanc sobu, czegoś dla susosyła tam dele napuć podali.
1: Ja dybu wam sprawna rec, tutun tykanc jo tak dere słodzio, kajś niczo druhe. Kujszty, kiś nie o żaden dżil, bo tutoho tykanc dostał, jo woprodzie myszto skomdził.
2: Nie zapomnite, to dyrom dej tam blisko kamienicy potekim, za Jana Ruchu a jeho przeczelu. Aż tu wie, znano, iżo przychodną turu k Baltijskiemu morju planuje.
0: Ty kanca dla do rudnych horin, to ja tebi cyle nie wierzę, Jano. Ja si myślę, że mi się to tał, młoda holczka. Kiedyś mu proszę. W Rachlowie tam wyskacz z ty, na smir kulo, z Rachlowa wyskaja na smir kulo.

Čenzano, krótko popieczyć, sem wódca w tym przemysłowała, kotru leczną pojeć w lubu jecze w osobie k obiedu. Dobi to spieszny hit, nie smie przeczeszkę być, no a dobi na końcu też swodzieć, a potem je mi zaso, no haj tradycjonalne polieczo. Domysli przyszło, ale jak da wy tutaj sprzyjotu jecze z wolią, albo w uszkriecze wy też pocz, albo haj, no chcecie nam to jeszcze prajć, to możemy sojutce sobotu w tym rozmowieć, ako je to taka też sobotniejsza jecz, ale polieczo poprom przed sobie. No a potem z preglanym jekom hore, a možda hovakštin z čepotavku ze zlcu. Kak vy to činíte? Máte ideju, že sač dođe večeš?

Srpska dekanatna młodzina jedyślica na zromadny wulic przeproszena tun budże z riczy septembra, ale planowania dla mieli se zajmcy proszą jeszcze hać do pądzele, przyjadnie pądzele to 10 augusta, przyzywicz najlepiej online. To je planowane jezba ze zbusom do Sprowio, pola Hamora to je, gdzieś budże zromadny nyszpowy, tam niższe wosybite krasne cyrkwiczce, przyzamknie so czomikowanie z czelna do nowego miasta przyspre. No, po takim luba młodzina przyzywcie są na najpożyjszą, hać do pundżele.

Zaprzyjmuję się kręstyżenia z toj przedziuriami. Fene wóżyskiego balokopania mogą się jasylić na predne grasze energii, chyżby z wynowi lizy, bo tom wóży takie plan nas to grono. A co mimo sporta na was caka, to wam net przeradziłam, ja som Ania Kofet-Schwarzowa. Witam was uczobnie, a życzę wam spodobne sledne żywowy żyn, szyknym drugim spodobne dowolowy żyn.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, já váš Žižík Sebastian.
1: Ja, witam was, uczobnie lubiżisi. Zinzajne feriowe zwieriece czojenie caka na was, a ktere zwieretko stoi zinza we srejżiszczu?
2: Cewo wesemny dapl. Tam przygeli, jagelnik miał swoje bysze, a k tomu je jeszcze słuszał dakelowy perik. Dakele są małe psy, przeliż mudre a spuszczobne. Gelnik je był spokojem ze sobą a ze swoim żywieniem, jego dakela pak z tym miały wielkie życzenie.
3: Jak riednie by było! Gaby mi dostali małego dakla, takiego brunego, ako my to smy. Wyn by z gulnikom, a z nama mygał pygli ganiasz. Nie mieniś teke, meja luba.
2: Ako jo naliesze zase przyszło do kraja, jo dakelowa żyńska dostawa kulowaty brjuszack.
3: Ako ugledajo, Sie sebe w zimie tuk naspała, moja luba. Jo napschau du na casu, aż se zase wietze pygi bujeme.
2: Ale cronosti dakela ninta buły, kużdy żyn wegeli, ja bruszack dali oros. Gajo dakelo ju svitało.
3: Twój bruszack, moja luba, to neo tuk. My dostaniemy młodego dakela, nicga, juhu!
2: Raz zajcza, jo dakelowa żyńska już jasno wecuszewa, a jo miła takie wenake zacusze. A brjuszack jo chopił jej belesz.
4: Zastosim jony to tak daleko.
2: Je vena kroniva svojemu dakeloju, a jo malsnje zalizva petkolnikove kanapi. Dakel je bil rozbužone, a jo skokotav po išpje. Krotko zatim jo zasvršal ukšik pet kanapijom. Net jo tam dognal, a jo vižel, až na zemi laže malvi dakel.
3: Zelene? Nasz dakel jo zelene. Co go dla dejmej rowno mej dostasz zelenego dakela?
4: Snasz,
3: ha?
4: Snasz. Bużo jego kierze hyszczy bruna. Bezdziej, wiesz.
2: Kóżdy żyn z tej dakela nięto kierzu dokradnie przepytowawi, lec była pemawem bruna. Ale teke po miasecu niejo se nic przemieniło.
3: Pędasz, żo swoju drogu, zeleny dakel. W takiego se kóżdy wojebio.
4: Ale węga słusza knama. Teke gaż jo zeleny. Wyn jo inakrze ako te drugie, znaś.
3: Równo to godla, niech ten niama zelenego dakela. Dasz, żo.
2: Ako jo gelnik to słyszał, jo stajil zelenemu dakeloju psovi kerbik do išpe. Vatnjenta jo smil zeleni dakel plagelnika ve išpe spaš.
5: Taki zeleni dakel ga v geli nejo vižeš, to ma sveje ljepšene. Ven mežo se kšajžne približo, vaš mežoš groniš nevižone. Tebe nikomu ne dajom, vestanjoš pri mnjo.
2: Gelnik jo dakela naucil všechno to, co vždy je dakele tak mec. A ne jo zeušem dujko varnovavo, ga jo ten zeleni dakel bil nejljubše gelnikove pjas ceveje okolnosti.
1: Jo, Teke gash hünats ogleda zelene dakel jo ne lepsche pias. Mi jo se žincejšne zvierece čojenje spodobavo. A vam? Zavišče, što južo narske na neželske meša, a što toko vjasove cas ljubežiši, až do neželje.

0: Rezewiednika Fabiana Kaulfürsta mam nint ob schi telefonie. Wiednika miase narodnego lešojskego kurza za sersko rec a kulturu v budišinje. Dobre žen, Fabian.
1: Dobre žen.
0: Jo, stiri advaža z tego julija, jo se kurz zahopil a viče se zakojcujo. Kurziste přijdu ze žasež šakorakih kraju. Jo, to pšauje, Fabian.
1: To jo, pšauje. Ja nie wiem, lic meguje šukne nienc glue, tak nalicich, ale wet Tadžikistana aż do austrijskie a do Ameriki jo šukno pšipedla, se viete ke z belskie, z českie, slovakijskie, slovenskie a z nimskie teke dajo wiele ludzi z Ukrainy. Jo, ja nie wiem, wet to nienc šukne, że seś kraju byli, ale na każdy pad jo šukno pedla.
0: Jo, ach to wyni su. W którym starstwie na przykład?
1: To są dość młode, wet jedna, dwa zaszaliec mamy ludzi pedla, a szake są takie trochę starsze, tak aż mias jedna, dwa zaszcza, a styria, siedem zaszcz letami mamy szukno wsi pedla. To są wielkie szake ludzie niżi pelojca, to są studańce, a ta druga pelojca są ludzie, jak już niżi zielają, szake są slawiste, ale szake mają celo drugie povelanie, ak się jadnore sarsku riec, w tom paži grno sarsku riec nauknuš.
0: Co są budyšenie, aby také okolinie doživili? Venika nie uknu jano sarski, ale doživiu také živu sarsku kulturu?
1: My sme se pracovali každý dzień, niži nieco pebitováš, nieco zvenka šule, tega majú každý dzień 4 gaziny udzby, ale pen také ci przednoski każdy dzień dodatnie. Myśmy widzieli miast drugim prezentację wszakich czasopisów, na przykład Rozlada, ale takie katolickiego posuła. Pęsmy wszakie filmy glidali riedne, ako su nam prezentirowali nieco w sarskiej kulturie. Myśmy na dwiema ekskurzjoma byli, jedna pe ewangelskiej, pedpołudniowej Garni Lużyce, a druga w katolskich Serbach. Ja se myslím, veni su krenuli dobre dogled do tego, jak to sarske żywienie przy nas uglidają.
0: W Chrzebuzu ga przewyżał se teke taki ferialny kurs, nic, tam se teke obżyli już jako docent, ja se drugim. Co ja w Chrzebuzu hynac?
1: Dość wiele se myslím, dokulaż ten koncept jo kradu szaki w Dolnej Lużyce. Ten kurs trajo jano jan tydzień. Ludzie muse se do dalokie miery nikak sami starać, że oni bydle, a co oni jeździe, a tak dalej. To szukno u, mamy moszkroni spełnej u panziu. Szukno zastarane, tak aż ludzie mogą se koncentrować na te pobytowania. Myśmy takie gromadzie spiwali, a ryjowali. Nasz kurs trajo 2 tydzienia. A se wie to już jeszcze, se telik czasa ześ, togodla mamy my takie wiele mniej ludzi, jak się obdzielił, niż strzeżaszcza my letos mieli, a Dolnej Lużyce, kaj było uszy 100 ludzi, to mnie wielki jaseli, aż tam ja się to zlucyło, a ja se myslím, przy nas to takie do wiestej miery wiecie jeden akademicki kurs, a ten dolnosarski jo jeden nowy riecny rum za te nowe pejedarie dolnosarbszczyny. Mm-hmm. To jest te dwa szakie koncepta.
0: Jak to ugleda ze dolnosarskimi obżelnikami w budyżynie? A tak naopak?
1: Na niemieniu w dwieju ja wiem, aż w niej z tej Dolnej Lużycy związany. Jedna taka żyła psiła z psisarskim radiu, ta ją obcina z takiego dolnosarbszczyny uknula. A ten drugi, ten se, co obzili śletosa na projekcie Zoria, ale jo pieri jeszcze przy nas peglidnul nuć, a grnosarsko riec teke uknul.
0: Fabian, ako śledne przeszanie, co jo było nierednejsze dożywienie śletosa?
1: To ja si zaużem niam gugronić, mi jo se szukno spedobalo, ja som wielgin ludzny, a szukno sme nikak zvenožili, se wie teke som wielgin spokojny z tej udzbu, a aż sme tak riednie gromadzie spiwali a rejowali. Takie przespylne, te gelce su raz byli jacor, a pędzmy aż do nocy, moż przy samym gronić do rania, pęd do zajczego spiwali.
0: Jo, to mogę se przedstawić, aż jo to riedna wiec. Nyn to, z czym już przerażili, wyni su we przespytowaniach nic, dlatego jo takie tak szicho plawa z nyn to rono.
1: Jo, tak jo. Letosa jo se ci odważaścia z tych obdzielników przyzjawilo na certyfikację Sarskiej Rece, a na niwłach A1 do C1 samo mamy jednego przypadla, Nintrouno bierze te ustne przespytowania.
0: Na pen możemy ja no palce twocisz, a pen jadno redne zakończenie wiczynic, kak na kaki palce taki kurs
1: Jo, czemu się
0: zakończył?
1: dzieńca jacor, to cynimy, jan redny zakończę se jacor, kwicie te ludzie pęce już perają za se do świata. Dzieńca jacor, kużda kubka, myśmy mieli pięć kubku, jan program jo przygotowała, a pen gromadzie spiwamy, rejujemy, my gasmy tylko parę sarskich reju nauknuli, a jeszcze raz blandrimy, a kwazlimy, a pen se naziam, aż se zadwili się, szykne za se strowe widzimy.
0: Ja, wiele wiesela przy tym życzymy, to był Fabian Kohlfurst, wiednik Międzynarodnego Leszowskiego Kursa za Sarskorec a Kulturu Budyszynie. Miejsze o
1: Jo, szło dobre wam.

0: Stefanie Krautzer, Zionarisches Kulturnimi, Pokaskami.
1: Servus. Jinca Biazol mögus Psiaszeki a Psiaszele Literatury w Blotach Ochlożistasz. Zega Szestszich to Wysymich Biazol budu z Colnam Literatu Dutze na selskich sledach, z niemskimi a selskimi tekstami. To organizirujo Lubnojskie Zmakanisze Autorów w Lubinie. Chtoś co pytlabysz, dasz se iszczy przyzabio pla Ilune Nuakueje pyt e-mailowieju adresu i nuak@tonline.de Nuak se niemski pisze z CK, albo telefoniski przy Gisele Christlowej. Mena ma numer 03-546-847. Obszedenie plaszy studi a 20 euro. Kokotni wiedzy wytrajże, szczelniszcza liaże puste, a mlożny zwisze kokot. To burzo sobie tu wybili gieje. Umaszerowasz burzo mloży na betel na ci, a su uporasz z pizzańskimi dujajami na zwierzyńsku luku przy kisłym szachtom. Piaco burzo ryja, a to wycega sedmich na zwierzyniszczu. Zastupnic nie plaszy. Drugiego kokota budu lapasz w szkoduje ten kęc tyżynia. To burzo nie żelu. Napęd wił umaszirują mlożina w czyrgotojc kiacmy na zwierzyniszczo przysprywi. Piaco burzo ryja u szyrgotojc. W Radowize zmiju nieżelu wiesny zwierzyn, ten se zachopio zega dwiu. Pydla burzo w zega cich, ubieżowanie ognuch oboru, a jeżdża je oldtimeru ze żuliuka przydu mimo ze swoimi starymi autami. Piaco burzo dysku wet napę wesemich zastupio dermo. Teke w Luborazki gyli burzo nieżelu liszojski zwierzyn. Z muziku, naturowej olimpiadu a pysznym markom. To burzo cele żyn, wecega żasyszich do napę pieszych w Luborazkiej susznicy na grodowym dwie ci w Luborazu, a teke u zastup nic nie plaszy. Cele kęc tyżynia burzo w grodku domuniski zwierzyn z wiele pobytowaniami. Jadwierasz burzo zwierzyński przeszyk zega dwiu przy dwunieszczowej drodze. Teke nieżelu burzo wecega dwiu do styrych kafi w grodowym dwie. To je kulturny grot okresa Sprivianusa. Muzyka burzo tam, a to we czule za muzyku a umiejstwo okresa. Nawiedowasz burzo to Schreitreutz Birgit. Okresna biblioteka zmijo knigluły bazar. Chtoż co, może se przy tej gęźbie oglądasz grotkojski muzej we grodzie. Tam w Dolnoluzyskim Golańskim Muzeju ustajają tuchulu nieco k temie wikowanie a rucnikarstwo. Za muzej dejšo regulanie svoju zastupnicku kupiš, nadve mžošo pak bez plašenja stupiš. A sledna pokazka za nežilu jo za miščanaju. Dla Elbenwald Festivala a nachtakt sezone pla energie Hošebus nedajo v bliskosti stadiona a parka při sprivinem lugu žetnih parkovanišču a pošekne bužo celak okolina tam pelna ljuži. Togo dla przyrażio mieszczańskie zastojnictwa, fantasy fenam a przywisnikam kopańcy zjawny obchad używasz albo net z kolesą przyjesz.
0: Jo, a grajo przyszą wiedro sobu.
2: Wiedro.
0: Szopojo a szopo westanio żinca wicze, gdy swinsko słyszysz, temperatury stupają aż do 7 a 20 gradu nieżelu aż do 23 gradu. Bycze niebio na meteorologii z Lubiju sucho ta se knieże. Dure monitor centrum a za obsytowe sleżenie pak pokażo, aż bogu rzek we wużycy tuchylu rostliny nie mają tak wiele stresa dla filujucej wedy. Hynac ugledał ale w Alpach a pedwiacony niemskie.

Pe naszej muzyce Czeszenia grają my ten raz. Spiwe, które idee was przeważąłaś na waszych drogowaniach a ulitach nin to wrednym dołowym czasu. Za wiele ludzi o prozninski czas wierasz kleta, perej susy. Po prazninach pokazali fota žinzosu przez socjalne medie na wiele drogowanych przyjaciela, a znate live pedla, co szwedczego westanio, to su dopomniesza, bo takie drogowańskie dopomniesza jadna žinza spił polskiej spiwarki Sylwie Grzeszczak. Stysnie wina se dopomina na sledne drogowanie, a ugronio to net we titulu Och i Ach.

Zaprzymujący koniec tygodnia stoi przed drzwiami. Fany wóżyskiego balokopania mogą się jasylić na przedne grasze energii chyszybosły nowej lizy, bo tom burze takie plan nas to grono. A co mimo sporta na was czeka, to wam net przeradziłam. Ja jestem Ania Kofet-Szwarcowa. Witam was uczobnie, a życzę wam spodobny sledny żywowy dzień, szyknym drugim spodobny dowolowy dzień.

0: Mama.
1: Ja, witam was, uczobnie lubisisi. Zinzajne feriowe zwieretce czojenie caka na was, a ktere zwieretko stoi zinza we srejziszczu?
2: Cewo wesemny dapl. Tam przygeli, jagelnik miał swoje bysze, a k tomu jo jeszcze słuszał dakelowy perik. Dakele są małe psy, przeliż mudre a spuszczobne. Gelnik jo był spokojom ze sobą a ze swoim żywieniem, jego dakela pak z tym miały wielkie życzenie.
3: Jak riednie by było! Gaby mi dostawi małego dakla, takiego brunego, ako mi to smij. Wyn by z gulnikom, a z nama mygał pygli ganiasz. Nie menisz teke, meja luba.
2: Ako jo naliesze zase przyszło do kraja, jo dakelowa żynska dostawa kulowaty brjuszack.
3: Ako ugledajo, Sie sebe w zimie tuk nas bała, moja luba. Jo napschau du na casu, aż se zase wietze pygi bujeme.
2: Ale cronosti dakela ninta buwe, kuszdy żyn wegeli, ja bruszack dalio roz. Gajo dakelo ju svitało.
3: Twój bruszack, moja luba, to neo tuk. Mi dostaniemy młodego dakela, nicga, juhu!
2: Raz zajcza, jo dakelowa żyńska już jasno wecuszewa, a jo miewa takie wenake zacusze. A brjuszack jo chopił jej belesz.
4: Zastosim jony to tak daleko.
2: Je vena kroniva svojemu dakeloju, a jo malsnje zalizva pet golnikove kanapi. Dakel je bil rozbužone, a jo skokotav po išpje. Krotko zatim jo zasvršal ukšik pet kanapijom. Net jo tam dognal, a jo vižel, až na zemi laže malvi dakel.
3: Zelene? Nasz dakel jo zelene. Co go dla dejmy rowno mi dostasz zelenego dakela?
4: Znasz,
3: ha?
4: Znasz. Bużo jego kierze jeszcze bruna. Bezdziej, wiesz.
2: Każdy żyn z tej dakela nięto kierzu dokradnie przepytowawi, lec była pemawem bruna. Ale teke po miasecu niejo se nic przemieniło.
3: Pędasz, że swoją drogu, zeleny dakel, w takiego se każdy wojebio.
4: Ale węga słusza knama, teke gaż jo zeleny, wyn jo inakszy ako te drugie, znasz?
3: Równo to godla, niech ten nie ma zelenego dakela, dasz, że.
2: Ako jo gelnik to słyszał, jo stajil zelenemu dakeloju psovi kerbik do išpe. Vatnjenta jo smil zeleni dakel plagelnika ve išpe spaš.
5: Taki zeleni dakel ga v geli njejo vižeš, to ma sveje ljepšene. Ve mežo se kšajžne približo, baš mežo škroniš nevižone. Tebe nikomu ne dajom, ve stanjoš pri mnjo.
2: Gelnik jo dakela naucil všechno to, co vždy je dakele tak mec. A nie jo zeušem dujko varnovavo, ga jo ten zeleni dakel bil nejljubše gelnikove pjas ceveje okolnosti.
1: Jo, takegaž hynac ugleda zelene dakel jo nejlepše pjas. Mi jo se žincežne zvierece čojenje spodobalo. A vam? Zawieszcie, że już narskie na nieżelskie miesza aż do tego wiasłowe czas lubi się, aż do nieżelskie.

0: Nijelu jojuža tak daleko, balokoparske mústvo FC Energia Hršebus startujo do sezóny ve drugej líze. Na to sú fene dojko cakali. A ja mám nento ove studiu mého kolegu Jakopa Prídejkajta ve dmožinské redakcie Bubak. Jakob nie je jano fen, ale je úzko zviezaný ze stovaristvom veniam teke živa ve marketingu. Jo energia napšaudu přigotovaná na drugu Ligu. S tym ja se Jakob zabierał. Witaj, Jakob.
1: Dobry dzień.
0: Wszakie ludzie są gronili, aż jo to wielki żył, aż energia jo przyszła tak daleko, a nioga teke dwójki czas było wieste lec na przodu budu postupisz, to postupisz. Co se myslisz? Są mocne dość, se żarżasz we drugiej lize, a wet co go to wetwisują?
1: Jo, to ja przałuję. Wysypnie po szpatnym zachopienku sezony, by jano mało ludzi z podstupieniem licuło. Mustwo jo miało wielkie szeszkości, swój rytmus namakasz, a predne dybki dostasz. Równo to pak może teke drogonik za nową sezonu byś. Wiemy niento, aż graja je w energię nie trebaju na kuszty pad perfektny start, aby mogli na końcu gorjece sobu grasz. P mojom mieniu z tej harmonii a zacusze zgromadności w teamie wiele ważniej. Gaż se szykny derje znaju, a stoję za drugich sobu grajaju, myslim se, aż myżomy samo więcej, ako jano w tej klasy wystasz.
0: Jo, a co burza po twojom mieniu najwyższe upominanie za energię w nowej sezonie?
1: Jo, te najwyższe upominanie burza napszałdu kwalita przeszeniku. W slednej sezonie są byli hyści przesielniki jako Schweinfurt albo Havise. Mustwa kęczcu se już od lej z profesjonalnego kopańca rozżoknowali. Przyduce tyżynie gronie przesielniki pytom zase Hertha BSC albo VfL Wolfsburg. W kszutych liczbach ma na przykład Wolfsburg z przy samym 170 milionami euro więcej jako 15 razu tak usoku kadewerowu godnotu jako Energia Hrzebus. To jo enormne rozdzie. Dalczne, a jak ja to widzim, podgodnoszone dybk, są fene. W Czesie Lise są słyszeli energiowe fene k najaktywniejszym, a najwięcej gwoznejszym w Lise. Jeden faktor, kęć jo naszemu mustwoju już o cesto pomagał. Wesepnie, w końcnych fazach graszu. W Wiecine do Mięczyny, w drugiej Lise zmaka już z Dynamo Dresdziany, Kaiserslautern albo St. Pauli na wiele wiecie przywisk. Rola fanowego Lubuszka Hrzebus toż tu sezonu definitywnie nie dostanie.
0: Jo, a gledamy na ten stadion, towarzystwoju su przedpisali, aż muszę inwestować, aż co mnóstwo grasz we drugiej lize, co se tam tuchylu stała?
1: Jo, niektóre wiece su se już ugotowali, takie gaś przetwar nie jo dawno jeszcze do końca. Miast tym dają już nowe upolstrowane rezerwowe łauki zagrajają. Mimo tego są założki mocnego uswietlenia na najnowsze stał przyniesli, a w stadionie se niento zase błyszczy jako nowy. A dokolaż my niento w drugiej zwieskowej lize grajomy, jo se stadion teke już z trebnią techniku za VAR, za videowego sutnika, ugotował. Dalczne modyfikacje jako utwar stadionowego krzyła sleduju potem w przychorze.
0: Jo, ninto nieżelo 9. augusta burza predne grasze. Energia grajo przeszło Hannover 96, a burzaż se predne grasze oglidaż.
1: Jo, na kuszty pad. Budu w stadionie, a wjaselim se już wielgi na pełny dom. A ktoś se na predną rundu w DFB-pokalu w slednym lesie dopomina, ten wie, aż mają Hannoveranarje z nami teke hyści kuru skubasz. Som siebie wieste, aż bużo wielic na nieżela kopańca. A nażyjuce teke redny start do sezony w drugiej zwieskowej lize.
0: Groni Jakob Prídejkajt, nasz sportowy reporter Możyńskiego magazyna Bubak, który w Balokoparskim Towarzystwie Energii Hrzebus teke w marketingu żywa. Na pen myżymy naszym wóżyskim Balokoparjom nieżelu jano palce 20.

z domu, tam był jaredny świat. Widział modu są żonu, żoty modry kwiet. Był je lis, smakał jutam,

0: Stefanie Krautzoziona Reges Kulturnimi Pokaskami.
1: Servus. Jinca Biazzo mögu se psiaszeki a psiaszele literatury be blotach ochlożistasz. Sega Szeszczyk to wisse mich Biazzo budu z colnam literatu duce na selskich sledach, z nimskimi a selskimi tekstami. To organizirujo Lubnojskle zmakaniszcza autoru we Lubinie. Chtoś co pytlabysz, dasz se iszczy przyzjawio pla ilune nuakuweje pyt e-mailowieju adresu i nuak@tonline.de. Nuak se nimski pisze CK, albo telefoniski przy Gisele Christlowej. Mena ma numer 03-546-847. Obszedenie plaszy 4 euro. Kokotni wiedzy wytrajże, szczerniszcza liaże puste, a mlożny swisze kokot. To burzo sobie tu wybili gilje. Umaszerujesz burzę mloży na betel na ci, a su uporasz z pizzańskimi dujajami na swiżyńsku luku przy kisłym szachtom. Piaco burzo ryja, a to wycega sedmich na swiżyniszczu. Zastup nic nie plaszy. Drugiego kokota budu lapasz w szkoduje ten kęc tyżynia. To burzo nieżelu. Napęd wił umaszerują mlożyna w czyrgotojc kiacmy na swiżyniszczo przy sprywi. Piaco burzo ryja u szyrgotojc. W Radowize zmiju nieżelu wiesny swiżin, ten se zachopio zega dwiu. Pytla burzowec zega cich, ubieżowanie ognuch oboru, a jeżdża je oldtimeru ze Żuliuka przydu mimo ze swoimi starymi autami. Piaco burzo dysku wet napę wesemich zastupio dermo. Teke w Luborazki gyli burzo nieżelu lieszojski swiżin. Z muziku, naturowieju olimpiadu a pysznym markom. To burzo cele żyn, wycega żasyszich do napę pieszych, w Luborazkiej susznicy na grodowym dwie jeci w Luborazu, a teke u zastup nic nie plaszy. Cele kęc tyżynia burzo w grodku domu niski swiżyn z wiele pobytowaniami. Jadn wierasz burzo swiżynski przeszyk zega dwiu przy dwunieszczowej drodze. Teke nieżelu burzo wycega dwiu do styrych kafi w grodowym dwie. To je kulturny grot okresa Sprivianusa. Muzika burzo tam, a to wyczule za muziku a umiectwo okresa. Nawiedowaś burzo to Szajtrojc Birgit. Okresna biblioteka zmijo knigluły bazar. Chtoż co, może se przy tej gęźbie oglądasz Grotkojski muzej we Grodzie. Tam w Dolnoluzyskim Golańskim muzeju ustajają tuchulu nieco k temie wikowanie a rucnikarstwo. Za muzej dejšo regulanie svoju zastupnicku kupiš, nadve mžošo pak bez plašenja stupiš. A sledna pokazka za nežilu jo za miščanaju. Dla Elbenwald Festivala a nachtakt sezone pla energie Hošebus nedajo v bliskosti stadiona a parka při sprivinem lugu žetnych parkovanišču a pošekne bužo celak okolina tam pelna ljuži. Togo dla przyrażio mieszczańskie zastojnictwa, fantasy fenam a przywisnikam kopańcy zjawny obchad używasz albo net z kolesą przyjesz.
0: Jo, a grajo przyszą wiedro sobu.
2: Wiedro.
0: Szopojo a szopo westanio żinca wicze, gdy swinsko słyszysz, temperatury stupają aż do 7 a 20 gradu, nieżelu aż do 20 gradu. Bycze niebio na meteorologii z Lubiju suchota se knieże, dyre monitor centrum a za obsvetowe zleżenie pak pokażo, aż bogu rzek we Wóżycy tuchylu rostliny nie mają tak wiele stresa dla filujucej wedy. Hynac uglidał ale w Alpach a pedwiaco nie niemskie.

Wenn nasze muzycy tyżynia grają ten raz, spiwe, kateresz idee was przeważowasz na waszych drogowaniach a ulitach nin to wrednym dowolowym czasu. Za wiele ludzi jo prozninski czas wierasz k lieta, perej susy. Po prazninach pokazali fota žinzosu przez socjalne medie na wiele drogowanych przyjaciele, a znate live pedla, co szwedczego westanio, to su dopomniesza, bo takie drogowańskie dopomniesza jadna žinza spił polskiej spiwarki Sylwie Grzeszczak. Stysnie wina se dopomina na sledne drogowanie, a ugronio to net we titulu Och i Ach.